0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами.
1: Przy mikrofonach Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. W kokpicie za sterami Adam Waliszewski. Prosimy nie regulować odbiorników, ponieważ rozpoczynamy audycję
0: Piw na piw,
1: czyli pół na pół. Wasza tradycyjna, dwujęzyczna, niemalże godzinna audycja w głośnikach i w słuchawkach.
0: А починаємо традиційно, дуже традиційно, від вибору слова дня.
1: Оголошуємо його урочисто. Слово дня. Dzisiejsze słowo dnia malutkie, niepozorne, ale potrafi namieszać. Миша.
0: А може кіт? Так, він шукає мишей. Так, миша і миш – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Malutkie. Według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego mysz jest rodzaju żeńskiego i to zwierzę ssące, inaczej ssak, z rodziny myszowatych. To gryzoń o smukłej budowie ciała, pokrytego futerkiem, zwykle szarym lub brunatnym, o wydłużonym pyszczku, długim ogonie i bardzo ostrych zębach. Jest to zwierzę wszystkożerne i, jak twierdzą autorki i autorzy słownika, roznoszące choroby zakaźne. Garść cytatów, jak zwykle, z tego słownika, który został ukończony, zamknięty w roku 1969. Na schodach panowała cisza. Słychać było jedynie chrobot i pisk myszy. Otworzył puste pudełko, z którego wyskoczył tuzin białych myszy. Drodzy Państwo, kiedy widzimy białe myszy, to wiedzmy, że coś się dzieje. Inny cytat. Koło nóg przebiegła mysz. Szary kłębuszek potoczył się na krótkich nóżkach, zwinny i wdzięczny w swym kształcie.
0: To duże harne cytaty i duże harny opis naszego słowa dnia.
1: Myszy przenoszące się do nas z pól należą do trzech gatunków. Obok pospolitej myszy domowej znajdują się wśród nich jeszcze dwie inne, mysz polna i mysz leśna. Jeszcze jeden cytat z listu pewnego wielmożnego pana. Trzeci rok dopiero temu, jak od waszej królewskiej mości miałem darowane futro, lecz myszy wierzch u niego zepsuły. Mysz, jak powiedzieliśmy, już

0: Janą potrafi namieszać, potrafi coś zepsuć, potrafi choć malutka i niepozorna wtrącić się w życie człowieka.
1: I futra.
0: I futra w życie po życiu, a niektórzy, o dziwo, nie wiadomo dlaczego, czują jakiś lęk przed tymi przyjaznymi stworzonkami. Ale czy to znaczy, że warto się z nich śmiać?

0: Ось такі мечі пробігли у пісні від Друдя. А наш слухач пан Шимон відповідає на твоє запитання, Марчине, чому звідки взялося бідна, як мишка щільна, пише пан Шимон, що в костелі то вона може собі тільки свічку з'їсти, бо нічого немає. Ну, це не сніп.
1: Dobre i to oczywiście. Myszki lubią sobie pogryźć świece kościelne, cerkiewne, lubią sobie coś skrobnąć, skubnąć, na przykład przegryźć jakiś woreczek z czymś szczególnie cennym dla człowieka. Czasami myszy śpiewają, bo nie chcą być szarymi myszkami. Mysz została towarzyszką człowieka, jak wiemy, dawno, dawno temu. Właściwie od razu w czasach, kiedy człowiek przestał się błąkać po lasach, dżunglach i postanowił się osiedlić. Każdy człowiek ma swoją mysz. Mysz towarzyszy nam z własnej i nieprzymuszonej woli. Z jakiegoś powodu człowiek towarzystwa myszy nie docenia. Mało tego, od zarania dziejów traktuje mysz z jakiegoś powodu jak szkodnika. No przecież może i szkodnik, ale niewielki. Człowiek stara się usilnie mysz przepędzić lub nawet unicestwić, no zazwyczaj z marnym skutkiem. Myszy więc mają powody do tego, żeby się bać człowieka. Chowają się zatem przed nim po kątach, po mysich dziurach, a także pod miotłą. Stąd takie powiedzenie siedzieć cicho jak mysz pod miotłą. A taka miotła przeważnie zrobiona z powiązanych brzozowych witek, a nie z plastikowego włosia, od zawsze stała w kącie ludzkiej izby w każdym domu i była świetną, świetną kryjówką dla małej myszki, która tam sobie siedziała jak mysz pod miotłą, tak żeby nikt jej nie zauważył. Problemy zaczynały się wtedy, kiedy ktoś wpadł na pomysł, żeby tę miotłę podnieść do góry. Krzyk i rwetes. Wiele mamy przysłów, jak wspomniała Jana Stępniewicz, powiedzonek, powiedzeń o myszach, na przykład takie: myszy tam nie bywają, gdzie o zbożu nie znają. Myszy, myszy, która słyszy, która głucha, niech nie słucha. A cóż to znaczy?
0: A co to oznacza?
1: Czy ktoś ma jakiś pomysł, panie Szymonie?
0: Czekajmy, czekajmy na warianty.
1: Piękne powiedzenie, bardzo je lubię. Jeszcze jedno. Góra urodziła mysz.
0: O, tak, mnie też się
1: podoba. Góra rodzi mysz, to znaczy, że wielkie, szumne zapowiedzi, wysiłki lub szumne przygotowania przyniosły efekt raczej skromny, żeby nie powiedzieć mizerny. Góry stękają, a urodzi się śmieszna, mała mysz. Autorem tych słów jest poeta rzymski Horacy. Króla popiela myszy zjadły.
0: Myszy jeszcze zjeli popela? Це легендарні миші. Миші дуже легендарні із польського фольклору, за переказами. Вони з'явилися з тіл отруєних дядьків князя Попеля і наздогнали жорстокого правителя у мишачій вежі в Крушвиці, покаравши його за злочини. А знаємо найвідоміші миші з попкультури?
1: No, хіба один, який ще старіє разом з тою культурою масовою, ніякий Мікі.
0: Так, Мікі Маус, створений у 1928 році Уолтом Діснеєм, він став такою глобальною іконою поп-культури і офіційним талісманом цієї компанії, Walt Disney Company. Завжди оптимістична миша і готова до пригод.
1: А гдесь там коло нього кренчиться поважна мишка Міні, вічна наречена Мікіго, яка враз з ним, зрештою, задебютувала в фільмі «Паровець Willy», znana i rozpoznawana ze swojej pięknej, stylowej sukienki w grochy oraz pokaźnej kokardy.
0: Tak, tak.
1: Znamy jeszcze Jerry'ego, taka sprytna, zwinna, bardzo szybka mysz z kultowej serii.

0: I Tom i Jerry zawsze udaje mu się przechytrzyć kocura Toma, choć Tom robi wszystko, kombinuje jak może, stara się i zastawia rozliczne pułapki. A jeszcze zna świat taką parę myszy, Pinki i Musk.
1: Muszczku, co będziemy robić dziś w nocy?
2: Dokładnie to samo, co robimy każdej, Pinki. Opanowywać świat.
3: To Pinki jest i Musk. To Pinki jest i Musk. Niski to geniusz, wysoki, no cóż. Głupiutki jest jak but i marzą już od lat. Jak zdobyć cały świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat.
0: Obawiam się, że świat dla nich to za mało.
4: Tak, mają śmieliwe plany Pinki i Musk.
0: Dwie laboratoryjne myszy. Musk to geniusz, który co wieczór obmyśla plan opanowania świata, a Pinki to jego niezbyt rozgarnięty, ale lojalny i wierny pomocnik. Był jeszcze słodziutki Stuart malutki.
4: Tak, Stuart Little, герой книги Уайта та одноіменних фільмів. Людська родина всиновлюється у надзвичайно виховану, розумну, сміливу мишу, яка вміє говорити. Так починаються пригоди. А є ще Спіді Гонзалес.
0: Бардзо шибка миш.
4: Так, найшвидша миша у Мексиці, герой мультфільмів Warner Brothers, носить велике сомбреро і славиться тим, що рятує інших мишей із біди. І про Спіді Гонзалес нам заспіває Пет Бун.
5: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Ну, Спіді Гонзалес любить життя і попоїсти, і попопити теж любить.
1: Świetna, dynamiczna piosenka. Jak się pisze piosenki? Jak powstawały piosenki zespołu Manam i co mają do tego myszy?

Ma nam świetną metrykę, ma ta piosenka, jest z doskonałego rocznika, z 1982, jest już późno. Pisze bzdury, a kot zapędził myszy do dziury. No właśnie, kot z domu, myszy na pokój, kot z domu, myszy, hop, na stół. Myszy tańcują, gdy kota nie czują, albo w innej wersji, gdy kota nie ma, myszy harcują. Kiedy tak mówimy? Ano w sytuacjach, kiedy podwładni lub dzieci zaczynają swawolić, stają się krnąbrni, łamią wyznaczone zasady pod nieobecność swoich przełożonych czy rodziców, a czasami bywa odwrotnie, to rodzice łamią pewne zasady. Wiemy, co zrobiliśmy minionego lata. Ubiegłego lata nagraliśmy odcinek muzycznej lekcji, który teraz z przyjemnością

Historia jednej znajomości. Czerwone gitary, słowa Jerzy Kosela i Krzysztof Klęczon, przy czym Krzysztof Klęczon napisał sia la la la la la, a Jerzy Kosela resztę tego tekstu. Tekst

0: i muzyka podszyte są Beatlesami wyraźnie. Był to rok 1966, a rzecz dzieje się w najważniejszym polskim kurorcie, w Sopocie, na wybrzeżu Bałtyckiego
1: Moria.
0: Morza. I w ten sposób właśnie piosenka podpowiedziała nam słowo dnia. Kontynuujemy kolejne letnie wydanie Pół na Pół, już tradycyjnie. Słowo dnia rzeczywiście.
1: Наше сьогоднішнє слово дня – море і може. Причому це «може» пишемо через «РЗ».
0: Так, з цілою певністю є то «може». Czyli według słownika języka polskiego PWN rozległy obszar słonej wody. Również wielkie jezioro, którego wody charakteryzują się znacznym zasoleniem.
1: Це дуже цікаво, тому що море – це теж озеро, виявляється, з першого визначення.
0: Tak, poczytajmy cytaty ze słownika Polskiej Akademii Nauk. Piękne i groźne jest morze, gdy pędzi po falach szkwał. Władysław Broniewski. Leopold Staff. O morze, zmienne wieczyście, jak następstwo pokoleń i jako lasu są liście. Raymond Władysław. Morze huczało swoją pieśń nieustanną.
1: Ну, так, така піднесена дуже цитата, але Стафа Леопольда мені дуже сподобалося.
0: В публіцистиці часто можна почитати, що доступ до моря – то квестія життя, розвою для кожного народу. Maria Konopnicka o czymś innym. Suknia królowej przybrana była aksamitem mieniącym się zielonawym koloru morza.
1: Tak, morski kolor.
0: Juliusz Słowacki. Przychodzi mi często gorąca chęć porzucić Paryż i jechać nad morze. Juliusz, rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Morze błękitne, granatowe, lazurowe, szafirowe, sine, stalowe, szare morze, morze... Bezbrzeżne, bezkresne, łagodne, spokojne, gładkie albo wręcz przeciwnie rozhukane, spienione, rozkołysane, gniewne, plusk, ryk, szum morza, głębia, głębina morza, tafla, zwierciadło morza, odmęty, otchłanie, przestwór morza, burza na morzu, wyjechać w morze, wypłynąć, żeglować, morze burzy się, kipi, kołysze się, huczy, grzmi, pluszcze, szemrze. Wiele rzeczy morze ma nam do powiedzenia. Cisza na morzu to zupełny brak wiatru.
1: Тобто штиль можемо так назвати цю тишу над морем.
0: В жаргоні жеглярським – флаута. Morze wewnętrzne, morze otoczone posiadłościami jednego państwa. Zdarza się i tak. Pełne morze to morze z dala od brzegów. Józef Ignacy Kraszewski. Wschodzące słońce i poranek zastał nas na pełnym morzu. Lądu nigdzie dostrzec nie było można gołym okiem. Jest to nie lada widok dla nagle obudzonego szczura lądowego. Otwarte morze. Morze o wolnej przestrzeni wodnej, bez wysp i półwyspów. Henryk Sienkiewicz, okrążywszy cypel, przy którym bełkotały fale nadchodzące z roztoczy, wypłynęli na otwarte morze. Morski przypływ to okresowe podnoszenie się tafli wody w morzu. Odpływ, obniżanie się tejże tafli lub zwierciadła wody. Poziom morza... Teoretyczna powierzchnia odpowiadająca tafli spokojnej wody w oceanach, przedłużająca się także na obszary lądowe. Henryk Sienkiewicz, w miarę jak zbliżamy się do gór skalistych, step wznosi się ciągle i lubo bardzo nieznacznie, dochodzi jednak do ogromnego wzniesienia nad poziom morza. A kropelka, kropla w morzu.
1: Ну, це щось дуже такого незначного, малесенького.
0: Bardzo znikoma część czegoś. Stefan Żeromski zarabiał na podróż i życie korektami, lecz było to wszystko kroplą w morzu.
1: Potrzeb pewno, prawda?
0: W morzu potrzeb, tak. Za siódmym morzem, za siedmioma morzami. Gdzieś bardzo, bardzo daleko, najczęściej w bajce. Władysław Raymond, hen gdzieś w jakimś kraju dalekim za siedmioma morzami na górze wisiał dzwon pęknięty na trzy części i z sercem wydartym. Głęboki jak morze, niezgłębiony jak morze, czyli bardzo głęboki, bardzo wielki, bardzo niezgłębiony. Joachim Lelewel, imponowała młodzieży.

0: że rozległa i niezgłębiona jak morze wiedza. To było w XIX wieku. Czy nadal niezgłębiona jak morze wiedza imponuje młodzieży? Miejmy nadzieję, że tak. Ciężko faluje morze głów, Antoni Słonimski pisał.
1: Też duże horne porównania.
0: A jeszcze niektórzy mówią o tym, że wypłata, którą dostają, ginie w morzu potrzeb. No to, właśnie.
1: Tak, to krapla w morzu.
0: I czasami trzeba pracować po nocach i wypijać wówczas morze czarnej kawy. Bo morze to tak, to również bardzo duża ilość czegoś. Może być to również morze zielonej herbaty, a może być też morze ludzkiej biedy, morze bezrobocia, braków budżetowych i tym podobne. Ale Henryk Sienkiewicz pisał tak. Patrzyła ona na swoją jedynaczkę wzrokiem, w którym było morze miłości.
1: Najkraще так, найкраще, щоб було море радості, море любові і море позитиву.
0: Bolesław Prus, Faraon. Wnet jednak zabiegło im drogę morze piaszczyste i znowu musieli posuwać się noga za nogą. Morze piaszczyste, czyli pustynia, na której wody jako żywo nie uświadczysz. Adolf Dygasiński. Wszystko, co napisał, przepadło w morzu zapomnienia na zawsze. Nie jest tak źle, panie Adolfie, cytujemy, pamiętamy rzeczy, które pan napisał. Juliusz Słowacki. Temu, kto wpadnie raz w nieszczęścia, może trzeba iść na dno. No, pesymistycznie, pesymistycznie.
1: Nie, nie pogodzę się z tym.
0: Absolutnie. Pan Juliusz już drugi raz nam tutaj dzisiaj podpada. No, trzeba jakoś się wydostać na powierzchnię. Nie wolno się poddawać. Przysłowia. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
1: O, ciekawe, ciekawe.
0: Morze przepłynął, a u brzegu utonął. Znów pesymistycznie. Trzeba oszczędzać siłę, umiejętnie nimi gospodarować. Wybiera się jak sójka za morze. To tak jak my się szykujemy do kolejnego uruchomienia muzyki w naszej gadanej audycji.

0: Historia jednej znajomości. Czerwone gitary, słowa Jerzy Kosela i Krzysztof Klęczon, przy czym Krzysztof Klęczon napisał sia la la la la la, a Jerzy Kosela resztę tego tekstu. Tekst i muzyka podszyte są Beatlesami wyraźnie. Był to rok 1966, a rzecz dzieje się w najważniejszym polskim kurorcie, w Sopocie, na wybrzeżu Bałtyckiego
1: Moria.
0: Morza. I w ten sposób właśnie piosenka podpowiedziała nam słowo dnia. Kontynuujemy kolejne letnie wydanie Pół na Pół, już tradycyjnie. Słowo dnia rzeczywiście.
1: Nasze сьогоднішнє слово дня – море і може. Причому це може пишемо через RZ.
0: Tak, z całą pewnością jest to może. Czyli według słownika języka polskiego PWN rozległy obszar słonej wody. Również wielkie jezioro, którego wody charakteryzują się znacznym zasoleniem.
1: Це дуже цікаво, тому що море – це теж озеро, виявляється, з першого визначення.
0: Tak, poczytajmy cytaty ze słownika Polskiej Akademii Nauk. Piękne i groźne jest morze, gdy pędzi po falach szkwał. Władysław Broniewski. Leopold Staff. O morze, zmienne wieczyście, jak następstwo pokoleń i jako lasu są liście. Raymond Władysław. Morze huczało swoją pieśń nieustanną.
1: Ну, так, така піднесена дуже цитата, але Стафа Леопольда мені дуже сподобалося.
0: В публіцистиці часто можна почитати, що доступ до моря – то квестія життя, розвою для кожного народу. Maria Konopnicka o czymś innym. Suknia królowej przybrana była aksamitem mieniącym się zielonawym koloru morza.
1: Tak, morski kolor.
0: Juliusz Słowacki. Przychodzi mi często gorąca chęć porzucić Paryż i jechać nad morze. Juliusz, rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Morze błękitne, granatowe, lazurowe, szafirowe, sine, stalowe, szare morze, morze... Bezbrzeżne, bezkresne, łagodne, spokojne, gładkie albo wręcz przeciwnie, rozhukane, spienione, rozkołysane, gniewne, plusk, ryk, szum morza, głębia, głębina morza, tafla, zwierciadło morza, odmęty, otchłanie, przestwór morza, burza na morzu, wyjechać w morze, wypłynąć, żeglować morze, burzy się, kipi, kołysze się, huczy, grzmi, pluszcze, szemrze. Wiele rzeczy morze ma nam do powiedzenia. Cisza na morzu to zupełny brak wiatru.
1: Тобто штиль можемо так назвати цю тишу над морем.
0: W żargonie żeglarskim flauta. Morze wewnętrzne, morze otoczone posiadłościami jednego państwa. Zdarza się i tak. Pełne morze to morze z dala od brzegów. Józef Ignacy Kraszewski. Wschodzące słońce i poranek zastał nas na pełnym morzu. Lądu nigdzie dostrzec nie było można gołym okiem. Jest to nie lada widok dla nagle obudzonego szczura lądowego. Otwarte morze. Morze o wolnej przestrzeni wodnej, bez wysp i półwyspów. Henryk Sienkiewicz, okrążywszy cypel, przy którym bełkotały fale nadchodzące z roztoczy, wypłynęli na otwarte morze. Morski przypływ to okresowe podnoszenie się tafli wody w morzu. Odpływ, obniżanie się tejże tafli lub zwierciadła wody. Poziom morza... Teoretyczna powierzchnia odpowiadająca tafli spokojnej wody w oceanach, przedłużająca się także na obszary lądowe. Henryk Sienkiewicz, w miarę jak zbliżamy się do gór skalistych, step wznosi się ciągle i lubo bardzo nieznacznie, dochodzi jednak do ogromnego wzniesienia nad poziom morza. A kropelka, kropla w morzu.
1: Ну, це щось дуже такого незначного, малесенького.
0: Bardzo znikoma część czegoś. Stefan Żeromski zarabiał na podróż i życie korektami, lecz było to wszystko kroplą w morzu.
1: Potrzeb pewno, prawda?
0: W morzu potrzeb, tak. Za siódmym morzem, za siedmioma morzami. Gdzieś bardzo, bardzo

0: daleko, najczęściej w bajce. Władysław Reymont, hen gdzieś w jakimś kraju dalekim za siedmioma morzami na górze wisiał dzwon pęknięty na trzy części i z sercem wydartym. Głęboki jak morze, niezgłębiony jak morze, czyli bardzo głęboki, bardzo wielki, bardzo niezgłębiony. Joachim Lelewel, imponowała młodzieży rozległa i niezgłębiona jak morze wiedza. To było w XIX wieku, czy nadal niezgłębiona jak morze wiedza imponuje młodzieży? Miejmy nadzieję, że tak. Ciężko faluje morze głów, Antoni Słonimski pisał.
1: Też duże horne porównania.
0: A jeszcze niektórzy mówią o tym, że wypłata, którą dostają, ginie w morzu potrzeb. No
1: to,
0: właśnie.
1: Tak, to krapla w morze.
0: I czasami trzeba pracować po nocach i wypijać wówczas morze czarnej kawy. Bo morze to tak, to również bardzo duża ilość czegoś. Może być to również morze zielonej herbaty, a może być też morze ludzkiej biedy, morze bezrobocia, braków budżetowych i tym podobne. Ale Henryk Sienkiewicz pisał tak. Patrzyła ona na swoją jedynaczkę wzrokiem, w którym było morze miłości.
1: Найкраще так, найкраще, щоб було море радості, море любові і море позитиву.
0: Bolesław Prus, Faraon. Wnet jednak zabiegło im drogę morze piaszczyste i znowu musieli posuwać się noga za nogą. Morze piaszczyste, czyli pustynia, na której wody jako żywo nie uświadczysz. Adolf Dygasiński. Wszystko, co napisał, przepadło w morzu zapomnienia na zawsze. Nie jest tak źle, panie Adolfie, cytujemy, pamiętamy rzeczy, które pan napisał. Juliusz Słowacki. Temu, kto wpadnie raz w nieszczęścia, może trzeba iść na dno. No, pesymistycznie, pesymistycznie.
1: Nie, nie pogodzuję się z tym.
0: Absolutnie. Pan Juliusz już drugi raz nam tutaj dzisiaj podpada. No, trzeba jakoś się wydostać na powierzchnię. Nie wolno się poddawać. Przysłowia. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
1: O, ciekawe, ciekawe.
0: Morze przepłynął, a u brzegu utonął. Znów pesymistycznie. Trzeba oszczędzać siłę, umiejętnie nimi gospodarować. Wybiera się jak sójka za morze. To tak jak my się szykujemy do kolejnego uruchomienia muzyki w naszej gadanej audycji.

0: Ja.
1: Mam swoje morze, to moja, nie ma rodzina.
0: No i to moje morze.
1: To moje morze.
0: No.
1: To moje morze.
0: No dobre, dobre, oddaję tobie twoje morze.
1: Bardzo ładna lekcja. Pochwalę
0: tak.
1: Nas.
0: No tak, i do pieśni ty wybrał prekrasną.
1: Wiem, tak. Mamy nadzieję, że wam również się spodobało. Jeżeli macie pomysły na kolejne piosenki, piszcie do nas koniecznie, kontaktujcie się.
0: Tak.
1: A to była muzyczna lekcja.
0: Яку ведуть Марчін Гачковський?
1: Яна Стемпнєвіч.
0: Почуємося за тиждень.

0: Historia jednej znajomości. Czerwone gitary, słowa Jerzy Kosela i Krzysztof Klęczon, przy czym Krzysztof Klęczon napisał sia la la la la la, a Jerzy Kosela resztę tego tekstu. Tekst i muzyka podszyte są Beatlesami wyraźnie. Był to rok 1966, a rzecz dzieje się w najważniejszym polskim kurorcie, w Sopocie, na wybrzeżu Bałtyckiego
1: Moria.
0: Morza. I w ten sposób właśnie piosenka podpowiedziała nam słowo dnia. Kontynuujemy kolejne letnie wydanie Pół na Pół, już tradycyjnie. Słowo dnia rzeczywiście.
1: Nasze сьогоднішнє слово дня – море і може. Причому це може пишемо через RZ.
0: Tak, z całą pewnością jest to może. Czyli według słownika języka polskiego PWN rozległy obszar słonej wody. Również wielkie jezioro, którego wody charakteryzują się znacznym zasoleniem.
1: Це дуже цікаво, тому що море – це теж озеро, виявляється, з першого визначення.
0: Tak, poczytajmy cytaty ze słownika Polskiej Akademii Nauk. Piękne i groźne jest morze, gdy pędzi po falach szkwał. Władysław Broniewski. Leopold Staff. O morze, zmienne wieczyście, jak następstwo pokoleń i jako lasu są liście. Raymond Władysław. Morze huczało swoją pieśń nieustanną.
1: Ну, так, така піднесена дуже цитата, але Стафа Леопольда мені дуже сподобалося.
0: В публіцистиці часто можна почитати, що доступ до моря – то квестія життя, розвою для кожного народу. Maria Konopnicka o czymś innym. Suknia królowej przybrana była aksamitem mieniącym się zielonawym koloru morza.
1: Tak, morski kolor.
0: Juliusz Słowacki. Przychodzi mi często gorąca chęć porzucić Paryż i jechać nad morze. Juliusz, rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Morze błękitne, granatowe, lazurowe, szafirowe, sine, stalowe, szare morze, morze... Bezbrzeżne, bezkresne, łagodne, spokojne, gładkie albo wręcz przeciwnie rozhukane, spienione, rozkołysane, gniewne, plusk, ryk, szum morza, głębia, głębina morza, tafla, zwierciadło morza, odmęty, otchłanie, przestwór morza, burza na morzu, wyjechać w morze, wypłynąć, żeglować, morze burzy się, kipi, kołysze się, huczy, grzmi, pluszcze, szemrze. Wiele rzeczy morze ma nam do powiedzenia. Cisza na morzu to zupełny brak wiatru.
1: Тобто штилі можемо так назвати цю тишу над морем.
0: В жаргоні жеглярським – флаута. Morze wewnętrzne, morze otoczone posiadłościami jednego państwa. Zdarza się i tak. Pełne morze to morze z dala od brzegów. Józef Ignacy Kraszewski. Wschodzące słońce i poranek zastał nas na pełnym morzu. Lądu nigdzie dostrzec nie było można gołym okiem. Jest to nie lada widok dla nagle obudzonego szczura lądowego. Otwarte morze. Morze o wolnej przestrzeni wodnej, bez wysp i półwyspów. Henryk Sienkiewicz, okrążywszy cypel, przy którym bełkotały fale nadchodzące z roztoczy, wypłynęli na otwarte morze. Morski przypływ to okresowe podnoszenie się tafli wody w morzu. Odpływ, obniżanie się tejże tafli lub zwierciadła wody. Poziom morza... Teoretyczna powierzchnia odpowiadająca tafli spokojnej wody w oceanach, przedłużająca się także na obszary lądowe. Henryk Sienkiewicz, w miarę jak zbliżamy się do gór skalistych, step wznosi się ciągle i lubo bardzo nieznacznie, dochodzi jednak do ogromnego wzniesienia nad poziom morza. A kropelka, kropla w morzu,

0: це щось дуже такого незначного, малесенького.
1: Bardzo znikoma część czegoś. Stefan Żeromski zarabiał na podróż i życie korektami, lecz było to wszystko kroplą w morzu.
0: Potrzeb pewno, prawda?
1: W morzu potrzeb, tak. Za siódmym morzem, za siedmioma morzami. Gdzieś bardzo, bardzo daleko, najczęściej w bajce. Władysław Reymont, hen gdzieś w jakimś kraju dalekim za siedmioma morzami na górze wisiał dzwon pęknięty na trzy części i z sercem wydartym. Głęboki jak morze, niezgłębiony jak morze, czyli bardzo głęboki, bardzo wielki, bardzo niezgłębiony. Joachim Lelewel, imponowała młodzieży rozległa i niezgłębiona jak morze wiedza. To było w XIX wieku, czy nadal niezgłębiona jak morze wiedza imponuje młodzieży? Miejmy nadzieję, że tak. Ciężko faluje morze głów, Antoni Słonimski pisał.
0: Też duże harne porównanie.
1: A jeszcze niektórzy mówią o tym, że wypłata, którą dostają, ginie w morzu potrzeb. No
0: to,
1: właśnie.
0: Tak, to krapla w morzu.
1: I czasami trzeba pracować po nocach i wypijać wówczas morze czarnej kawy. Bo morze to tak, to również bardzo duża ilość czegoś. Może być to również morze zielonej herbaty, a może być też morze ludzkiej biedy, morze bezrobocia, braków budżetowych i tym podobne. Ale Henryk Sienkiewicz pisał tak. Patrzyła ona na swoją jedynaczkę wzrokiem, w którym było morze miłości.
0: Найкраще, так, найкраще, щоб було море радості, море любові і море позитиву.
1: Bolesław Prus, faraon. Wnet jednak zabiegło im drogę morze piaszczyste i znowu musieli posuwać się noga za nogą. Morze piaszczyste, czyli pustynia, na której wody jako żywo nie uświadczysz. Adolf Dygasiński. Wszystko, co napisał, przepadło w morzu zapomnienia na zawsze. Nie jest tak źle, panie Adolfie, cytujemy, pamiętamy rzeczy, które pan napisał. Juliusz Słowacki. Temu, kto wpadnie raz w nieszczęścia, może trzeba iść na dno. No, pesymistycznie, pesymistycznie.
0: Nie, nie pogodzę się z tym.
1: Absolutnie. Pan Juliusz już drugi raz nam tutaj dzisiaj podpada. No, trzeba jakoś się wydostać na powierzchnię. Nie wolno się poddawać. Przysłowia. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
0: O, ciekawe, ciekawe.
1: Morze przepłynął, a u brzegu utonął. Znów pesymistycznie. Trzeba oszczędzać siłę, umiejętnie nimi gospodarować. Wybiera się jak sójka za morze. To tak jak my się szykujemy do kolejnego uruchomienia muzyki w naszej gadanej audycji.

0: słowa "To moje more" nabrały zupełnie innego znaczenia. Te koncerty, jak wiemy, spektakle Dach Daughters, bardzo zawsze teatralne, bardzo wzruszające, morze ukraińskich flag, mapa Półwyspu Krymskiego i "To moje more". Do tych akcentów, które po latach troszeczkę inaczej brzmią, w tym, nie oszukujmy się, dość prostym tekście wrócimy, ale najpierw posłuchajmy wykonania Wiki.
1: "To moje more" i "Sestryczka Wika".

Jeden dzień, żeby wydać parę stów. Dzięki lud, każdy skacze na ten lód. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący.

czarną, krótką zmowę. Czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy, może znów spotkamy się.

jesteś moją nową, ulubioną udą, miłość ci obca. Gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca, gdy tańczycie, jakby nie było końca.